0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Ostatnio już len jeden prób.
1: Chwili ci dochodzi, Ameklisko. Mola si raczej w kucie izbice stać.